Fajn. Hey, girl. I can hear the music playing. Ooh. Hlavní role. Hity. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Oh.

vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation. Next Generation.